0: You're listening to Grizzly Radio's grizzlyradios.com.
1: Yapka, yapka, wysypałem jabłka, jabłka, jabłka, hej, czerwone jabłka, jabłka, jabłka.

0: If you would like a written transcript of today's show, please write down everything you've heard. Grizzly Internet Streaming.
1: A teraz, chłopcy, będziemy grać i śpiewać tę piosenkę. La da da da da da. Pamiętacie, chłopcy, jak ja wam wczoraj mówił? Go ahead, why don't you try it? Idzie tak, chłopcy. Rano, rano, raniusieńko, rano.

Jabłka, hej! Jabłka, hej! Wysypałem jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej! Ej, czerwone jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej! Wysypałem jabłka. Jabłka, hej! Jabłka, hej!